Lego, leżeć się w tym mango. Widziałem go kłyk masu, byłem lego. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby nie myślałem, że byłem kłyk. Żeby